znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych albo dla tych, którzy nie mają nic ciekawszego do roboty. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu E.T., bo wszyscy potrzebowali przyjaciela z kosmosu z gumową twarzą. Firma Atari wyprodukowała wtedy grę na podstawie tego hitu, ale zrobili to w zaledwie 5 tygodni, co skończyło się totalnym blamażem. Miliony kartridży nie sprzedały się, więc firma po prostu zakopała je na wysypisku śmieci w stanie Nowy Meksyk, razem z resztkami godności branży elektronicznej. To był obłędny przykład korporacyjnego wyrzucania pieniędzy w błoto. Teraz czas na nieco inny rytm w X-Vibe i Vogel James Stefano z utworem

Marek z Pruszkowa pisze, że w sumie to wcale nie kocha swojej pracy. Po prostu boi się, że bez niej nie wie, kim w ogóle jest poza byciem gościem od Exceli. Życie to nie jest żadne Mad Wild, raczej powolne wygasanie w biurowym fotelu. Ale przynajmniej mamy No Angels, żeby trochę ten dramat podbić. W Radiu X-Vibe leciały No Angels z Mad Wild, totalny klasyk dla zmęczonych życiem i od Marka, który w końcu przestał śnić.

Pamiętasz rok 2004, gdy w filmie Mechanik Christian Bale schudł niemal 30 kg, żując tylko jabłka i pijąc kawę, żeby wyglądać jak cień człowieka? Totalny obłęd i klasyk poświęcenia dla sztuki, choć przyznaj, że wyglądał jak chodzący szkielet. W X-Vibe serwujemy ten sam beat dla twoich uszu, więc teraz Patrycja Markowska i jeszcze raz w X-Vibe.

Znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, co w sumie wychodzi na to samo, bo w X-Vibe po zmroku wszystko staje się trochę bardziej lepkie i niepokojące. Pamiętasz rok 2004, kiedy świat oszalał na punkcie tak zwanego wirusa świętego Mikołaja, który zamiast przynosić prezenty wyłączał komputery w najmniej odpowiednich momentach, bo ktoś uznał za zabawne, że złośliwy kot może grasować w sieci jak wariat z siekierą w tanim horrorze. Technologia to jednak piękny obłęd, bo niby ma ułatwiać siecie, a kończy się tym, że człowiek boi się własnej klawiatury, zupełnie jak w Nightmarki, gdzie rytm wyznacza tylko kolejny niepokojący bit. Skoro już tu jesteś, to niech ten bit utonie w czymś bardziej tanecznym, więc teraz Archie Hub i A Touch of Class z All Around the World La La La w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Znowu tutaj jesteś, jak ten uparty cień, który nie chce zniknąć po zgaszeniu światła w sypialni. A w X-Vibe właśnie weszliśmy w fazę, w której rzeczywistość zaczyna lekko trzeszczeć w szwach. Pamiętasz rok 2004 i pewną lalkę, która miała być hitem sprzedaży, ale zamiast bawić dzieci, wywoływała u rodziców ataki paniki, bo miniaturowy robot o nazwie Ferbi potrafił nagle przemówić w środku nocy, mimo że nikt go nie dotykał. A co gorsza, inżynierowie z agencji wywiadowczych zaczęli panikować, że te pluszaki podsłuchują tajne rozmowy w domach, więc zakazano ich wnoszenia do siedziby NSA, bo niby taki milutki futrzak, a jednak wolałbyś nie wiedzieć, co on o tobie wie. Więc niech ten beat narasta, bo teraz 50 Cent wchodzi na parkiet i w X-Vibe leci In The Club.

2004 roku fani filmu Donnie Darko odkryli, że ich ulubiony królik to w zasadzie zwiastun apokalipsy. A teraz w Ike Vibe serwujemy ten sam niepokój w rytmie nightmarek. Bo skoro świat i tak płonie, to niech przynajmniej leci dobry beat. Zatem czas na Crystal Rock oraz Anastasia Rose i ich Anti-Hero w Ike Vibe.

0: dzisiaj.
1: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby ten miał zaraz zacząć z tobą rozmawiać, więc włączasz ten szum w X-Vibe, żeby przynajmniej nie było tak głucho. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist 2 rozesłać do kin telefony, które same dzwoniły po zamknięciu lokalu. Bo przecież straszenie ludzi w ich własnym domu to szczyt marketingu. Wyobraź sobie, że zamykasz interes, gasisz światło, a z zaplecza nagle wydzwania plastikowa słuchawka, z której słychać tylko trzeszczenie. Totalny obłęd. Jakby duchy z lat 80. nie miały nic lepszego do roboty niż nękanie nocnych stróżów. Teraz elektryczne gitary i człowiek z liściem.

Marek z Bemowa nie śpi, bo próbuje zrozumieć, dlaczego jego chomik w nocy uprawia maraton w kołowrotku. Więc czas, żeby umysł faktycznie wygrał z materią i w końcu wyłączył światło. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe, Young the Giant i Mind Over Matter Reprise dla Marka od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, słuchając szmerów, które w X-Vibe brzmią podejrzanie znajomo. Pamiętasz rok 1984, kiedy twórcy filmu Gremliny rozrywające serca dzieciaków sprawili, że nie jeden dzieciak zaczął sprawdzać, czy jego pluszak w nocy nie otwiera oczu. Okazuje się, że sama produkcja była jeszcze większym horrorem, bo mechaniczne kukły psuły się częściej niż stary polonez, a ekipa techniczna spędzała długie godziny na zszywaniu futrzastych potworów, co wyglądało jak plan rzeźnika z filmu klasy B. Absurdalny szczyt technologii tamtych lat, po którym każdy z nas wolał jednak zasnąć przy zapalonym świetle. Teraz Summer Dusk oraz Josiah Nichols i ich Cold Water w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić do sieci wirusa o nazwie MyDoom, który zainfekował miliony komputerów i stał się najszybszym robakiem w historii sieci. Totalny obłąd w Nightmare, bo świat po prostu stanął w miejscu, czekając, aż dyski wyparują. Teraz Annen Mai Kantereit i ich Trytage Ammer w X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie cała ekipa produkcyjna prawie wyparowała, bo użyto prawdziwych szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, co jest totalnym obłędem. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz się bać, że szafa wciągnie cię do innego wymiaru. Chociaż biorąc pod uwagę jakość twojego życia, może to byłaby jakaś zmiana, bo ten beat w twojej głowie wciąż brzmi jak niedokończony projekt z lat 90., więc po prostu daj się unieść w stronę czegoś, co sprawi, że zapomnisz o tym, iż twoje życie to jeden wielki nightmarek. Teraz piasek i jeszcze bliżej. W klimacie X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym elektronicznym mroku, w X-Vibe i słuchasz, jak Marek Nocny snuje swoje opowieści o rzeczach, których wolałbyś nie wiedzieć. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, będąc w rzeczywistości aktorem w gumowej masce i makijażu pod warstwami tynku, a nie żadną sztuczną inteligencją, jak wierzyli naiwni widzowie tamtej epoki. Totalny absurd polegający na udawaniu cyfrowego bytu przy pomocy lateksu i dużej dawki cierpliwości. To idealny bit na temporę, gdy rzeczywistość też zaczyna przeciekać przez palce jak piasek w klepsydrze. Więc nie szukaj głębszego sensu, bo go nie ma. Teraz Meghan Trainor i All About That Bass w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Kurczę, Janina z Jastrzębia Zdroju, widziałam ich dzisiaj na mieście i no muszę puścić Please, Please, Please od Sabrina Carpenter, bo inaczej nie przeżyję tego wieczoru w Radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

dobra, otwórz oczy, bo w czasie audycji w X-Vibe serwuje Ci dzisiaj czysty obłęd z lat 80., kiedy to w 1984 roku wpadli na pomysł, żeby w filmie Pogromcy Duchów użyć prawdziwego śluzu, a dokładnie mieszanki metylocelulozy, która tak cuchnęła, że ekipa techniczna mdlała na planie, co tylko dowodzi, że w kinie tamtych lat smród był równie ważny co bit. A my dzisiaj zamiast tego słuchamy czegoś, co wywołuje dreszcze zupełnie innego rodzaju. Bo jeśli wolisz słońce zamiast ektoplazmy, to wjedzie teraz klasyk, po którym zapomnisz o wszelkich nocnych koszmarach. Więc łap Annę Jantar i jej Tyle słońca w całym mieście w X-Vibe.

zegary wariują, a ty wciąż tkwisz w tym letargu, zastanawiając się, czy to jeszcze rzeczywistość, czy już tylko szum w X-Vibe. W 1986 roku pewien ambitny twórca gier wideo postanowił wrzucić do kodu produkcji o tytule Polybius masę podprogowych komunikatów, które miały wywoływać u graczy bezsenność i stany lękowe, co brzmi jak całkiem niezły plan na udany wieczór w garażu. Dziś nikt nie wie, czy ta maszyna w ogóle istniała, czy to tylko zbiorowa halucynacja znudzonych nastolatków z przedmieść, ale prawda jest taka, że czasem rzeczywistość jest dziwniejsza od pikseli, w które wpatrujesz się w kompletnej ciemności, bez żadnego sensownego celu. Nie ma sensu uciekać przed tym, co nieuchronne, bo w X-Vibe nawet zły krew płynie w rytm idealnie ułożony przez Taylor Swift oraz Kendricka Lamara w numerze Bad Blood.

0: you needed to. I'm gone.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Najpierw Scream and Shout, a teraz Let the Dream Come True, czyli najpierw drzesz się jak opętany, a potem liczysz, że to się ziści? Optymista. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Cześć, tu Genovefa z Warszawy. Właśnie sprzątam po dzieciakach i wpadł mi do głowy taki totalny staroć z czasów studiów. Puśćcie proszę Somewhere in My Heart od Russell Moore and Aztec Camera, bo Radio X Vibe to jedyne miejsce, gdzie jeszcze nie oszacowałem.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Mirror Man od The Human League w X5. Wiedziałeś, że Phil Oakey sam zaprojektował te swoje słynne asymetryczne fryzury? Następne hity dla pokolenia X, czyli Deichkind oraz Nina. Zostań w Radiu X5.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

trying to think of the right thing to say.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, którego skrzynka pęka od ofert na cudowne tabletki na porost włosów, więc dedykuję mu utwór Pretty Young Girl zespołu Bad Boys Blue w radiu X-Vibe, bo skoro te maile wracają częściej niż moda na dzwony, to niech przynajmniej ta muzyka przypomni ci, że młodość to tylko stan ducha, a nie obietnica z podejrzanego linku.

To było Hideaway w wykonaniu Day w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała ten tekst mając zaledwie 16 lat? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę spadnie Outcast. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: though.
1: Skoro riding solo doprowadziło cię do załamania nerwowego, halt mich to jedyny sposób, żebyś wreszcie przestał płakać w poduszkę. Nie dziękuj. Po prostu słuchaj dalej w Radio X Vibe.

xvibe.pl i xvibe.pl. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak.
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Bad Romance czas na I Like Plastic, bo skoro już utknąłeś w tej toksycznej relacji, to przynajmniej niech twój partner będzie zrobiony z taniego tworzywa. Przynajmniej nie pęknie z żalu. Radio

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: ich troje.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

To było Cover Me in Sunshine od Pink i Willow Sage Heart w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pink zadebutowała w zespole, kiedy miała zaledwie 14 lat? To już historia, a u nas następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjedzie Jan Delay. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, tu Stanisław z Ciemnogrodu. Właśnie wywalam numer byłej z telefonu i potrzebuję czegoś na reset, więc może puści Niggas in Paris od Jay-Z i Kanye West, bo bez tego w tym radiu X-Vibe po prostu nie idzie wytrzymać. We're gonna skate to one song, one song.

młodzi ludzie w Young Folks pewnie myśleli, że życie to wieczność, dopóki los nie zakręcił Wheel of Fortune i nie wysłał ich na emeryturę. Życie jest brutalne, ale muzyka przynajmniej gra. Radio X

Słuchajcie, dostałem przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu instruktorowi tańca. Bo gość po prostu nie radzi sobie z grawitacją i podczas każdej lekcji obaj lecicie na łeb na szyję prosto na parkiet. Co jest przecież kwintesencją tego utworu. Totalny obłęd, że Asher i Pitbull przewidzieli takie problemy z równowagą. Więc teraz w Radiu X-Vibe leci DJ Got Us Falling in Love dla instruktora od Marka. Trzymajcie się tam mocno to długi, żeby wam znowu grawitacja nie dokopała.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

zabójczo było No Hands w wykonaniu Waka Flocka Flame, Roscoe Dash i Whale w X-Vibe. Wiedziałeś, że Waka Flocka Flame został kiedyś honorowym burmistrzem w stanie Georgia? To już kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Big Band Tribe. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

najpierw harujesz w Work jak wół, a potem liczysz, że smok z Dragon's Legend załatwi ci emeryturę. Spoiler, nie załatwi, a ty dalej siedzisz w

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To było Our Song, czyli Anne-Marie i Niall Horan w X-Vibe. Wiedziałeś, że Niall wygrał brytyjski X-Factor, będąc w zespole, a nie solo? Tak czy inaczej lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X już czekają, a za chwilę wpadnie Peter Cetera. Zostań z radiem X-Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Szef znowu chce feedbacku na callu? Załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu nocnemu wcieleniu, bo po trzecim kebabie w środku tygodnia naprawdę nie ma pojęcia, jak zamierza jutro wstać do pracy. Więc w Radiu X Vibe leci No Idea od Don Toliver dla Marka od samego siebie. Trzymaj się tam jakoś.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Najpierw love to lose, potem obsesja na punkcie seksu. Wygląda na to, że twoje życie uczuciowe to albo totalna katastrofa, albo bardzo męczący maraton. No cóż, przynajmniej nie jest nudno. Radio X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Tu nie ma przypadków, są tylko dobre kawałki z przeszłości.

Słuchaj, Jessica z tej strony, Królowy Most. Ogarniam właśnie te graty po wyjeździe, bo on w końcu wyjechał, więc muszę puścić coś na humor, czyli Twist and Shout, Straight Mix 2 od Chaka Demos and Pliers, The Taxi Gang, Jack Radix. No, w tym Radio X Vibe przynajmniej nie zwariuje.

To był Worked w remiksie Freemasons w wykonaniu Kelly Rowland w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kelly jako dziecko wygrała konkurs talentów, śpiewając piosenkę Whitney Houston? Następne hity dla pokolenia X, a teraz wpada Kevin Little. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek z ulicy Polnej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, więc utwór Anity Meyer, Why Tell Me Why, idealnie wyjaśnia, dlaczego muszę parkować 2 ulice dalej, czego nie da się już słuchać w radiu X-Vibe, przy dźwiękach Anity Meyer i jej Why Tell Me Why od Marka dla sąsiada.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

było Feel Something od Bea Miller w X-Vibe. Wiedziałeś, że ta dziewczyna zaczynała w X-Faktorze jako 13-latka, a teraz sama pisze swoje kawałki? Następne fity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdża The Cure. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. Would you be my girlfriend? Would you be my girlfriend?

Najpierw Pompeji, czyli gruzy i popiół, a teraz The Power of Goodbye. Wygląda na to, że po spaleniu miasta najlepiej po prostu wyjść bez słowa. Klasyczny ruch, co nie? Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: drama.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Chciałeś rajd w stronę zachodzącego słońca, a skończyłeś na Baker Street, jedząc zimny kebab pod budką z piwem. Życie to jednak niezły żart, co? Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To była Fatamorgana Niny Czuby w X-Vibe. Czy wiesz, że Nina zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda w serialu o małym krokodylu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Spandau Ballet. Zostań z radiem X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć, jak 3 tygodnie temu ten gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę na światłach, zmuszając do tak gwałtownego hamowania, że kawa z termosu wylała się na tapicerkę i do dziś czuć w aucie latte z orzechem. Więc dlatego kierowcy leci Wicked Game zespołu Lone Tusker, bo ta gra w bycie szybkim na drodze to faktycznie niezła, chora gierka w radiu X-Vibe. Pozdro Marek dla mistrza kierownicy.

0: Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był tragik, a teraz wjeżdża za Tenax. Jeśli twoje życie to dramat, przynajmniej podkład masz solidny. Choć w sumie, kto od Itam zwraca uwagę na jakość, w tym Radio House Vibe?

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z trzeciego piętra przesiła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, co jest po prostu niewiarygodne. Więc w Radiu X-Vibe leci Unbelievable od EMF, bo doprawdy trudno uwierzyć w taką beztroskę Marka względem innych kierowców.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To było For You w wykonaniu The Disco Boys i Manfred Mann's Earth Band Vix Vibe. Wiedziałeś, że Manfred Mann tak naprawdę nazywa się Michael Lubowitz i pochodzi z RPA? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Harper Quinn i Josiah Nichols w radiu X Vibe. Zostań z radiem X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Turn Me On w wykonaniu Davida Getty i Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki przed sławą pracowała jako kelnerka w Red Lobster, skąd wyleciała za kłótnie z klientem o długopis? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Amber. Zostań z Radiem X-Vibe.

że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że wyśle raport, ale telefon zmienił to na wyśle rozbój. Więc teraz każdy mail w firmie brzmi jak groźba kryminalna. Dlatego wyrozumiałego przełożonego leci I would do anything for love w wykonaniu Meatloaf i Imelda May, bo wiadomo, że dla świętego spokoju w radiu X-Vibe zrobi się naprawdę wiele.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: najpierw próbujesz sale, żeby uciec od rzeczywistości, a potem dopada cię u sure do i już wiesz, że nigdzie nie uciekniesz. Słuchasz Kradia X Vibe.
1: You sure do. Come on, baby.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have. Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do Grilla u Janusza.

To był Unholy od Sama Smitha i Kim Petras w X-Vibe. Wiesz, że Kim jako nastolatka wygrała reality show, żeby w ogóle zacząć karierę? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz leci TLC. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, bo kiedy ta weszła do kuchni dokładnie po to, żeby włączyć czajnik, utwór ten stał się jedynym logicznym opisem jej życiowego celu w tamtej chwili. Skoro weszłaś do kuchni tylko po to, żeby zagotować wodę, to właśnie to jest ten moment, który brzmi w Radiu X-Vibe w utworze This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny, dedykowanym od Marka dla Ewy, więc niech herbata parzy się idealnie.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. Scratching and give me a beat.

cicha woda brzmi dzisiaj zaskakująco świeżo, mimo że Barbara Dunin i Zbigniew Kurtyczyc zdają się pochodzić z zupełnie innej galaktyki niż reszta mojego odtwarzacza. Skoro już jesteśmy przy dziwnych przeskokach w czasie, warto wspomnieć, że w 1987 roku naukowcy po raz pierwszy udowodnili, że muzyka zmienia postrzeganie smaku wina, co tłumaczy, dlaczego przy takich dźwiękach każdy trunek smakuje jak wykwintny rocznik z piwnicy dziadka. Przeskakujemy z polskiego szlagieru prosto w nowoczesne brzmienia, bo nawet najbardziej nostalgiczny wieczór potrzebuje odrobiny wielkomiejskiego zgiełku. Teraz Gym Class Heroes oraz Adam Levine w utworze Stereo Hearts w Radio X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób wreszcie zrozumiała przekaz piosenki i przestała mu wchodzić do łazienki, kiedy bierze prysznic. A teraz w Radiu X Vibe Sunrise Avenue, Choose to be Me, dla teściowej, od Marka.

Mamy czat. Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Meduza i Dermot Kennedy właśnie obiecywali raj, ale umówmy się, że po trzecim drinku każdy raj wygląda jak wycieraczka przed klatką schodową. W roku 1986 pewien facet postanowił, że zamiast pisać nudne listy, zacznie wysyłać ludziom wiadomości przez pager, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dziś jest tylko zabawnym wspomnieniem o czasach, gdy telefony miały kable dłuższe niż cierpliwość do rozmówcy. Teraz Bruce Hornsby and The Range i On the Western Skyline w X-Files.

był We Be Burning, Shauna Paula w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w młodości był zawodowym pływakiem i reprezentował Jamajkę? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Maroon 5. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Sylwia Grzeszczak i te jej małe rzeczy brzmią jak idealny soundtrack do wieczornego nic nie robienia. Choć przyznaję, że w 1996 roku pewien człowiek zdołał przeżyć 2 tygodnie w lesie, żywiąc się wyłącznie jagodami i własną determinacją. Co w sumie przypomina próbę przetrwania w dzisiejszym zgiełku miasta, bez słuchawek na uszach. Skoro już wiesz, jak radzić sobie w ekstremalnych warunkach, pora na dawkę chłodnej pewności siebie, która przyda się każdemu, kto planuje dziś wyjść do ludzi i nie zwariować. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo czas na konkretny, syntetyczny klimat, który w radiu X-Vibe smakuje zdecydowanie lepiej niż jagody z krzaka. Teraz Laru i Bulletproof w radiu X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Mamy dumano! I venga con

mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej byłej, bo wciąż nie może wybaczyć jej tego, że kiedy byli młodzi, faktycznie zamieniła się w nastolatkę i przestała płacić podatki, co totalny obłęd przecież. A teraz w Radiu X-Vibe, The Killers, When You Were Young, dla byłej od Marka.

George Ezra właśnie obiecał nam trawę zieleńszą niż trawnik u sąsiada, który spędza na nim pół życia. A ja zastanawiam się, czy ktokolwiek naprawdę wierzy w te sielskie obrazki, skoro w 1986 roku pewien człowiek postanowił sprzedawać puste pudełka po grach wideo i ludzie je kupowali jak szaleni, co pokazuje, że marketing to najstarsza forma oszustwa świata. Więc może czas na trochę szczerości w tym całym zgiełku, bo Beyoncé zaraz udowodni, że miłość to jednak wyższy poziom wtajemniczenia, a nie tylko ładne opakowanie. Więc teraz Beyoncé i Love On.

To był Cooped Up, Post Malone i Roddy Ricch, X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatną kolekcję automatów do gier? To tyle. Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wchodzi Cher. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.
1: Radio X-Vibe.
2: 2X Vibe. Nie, to

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Blue Cafe i ich You May Be In Love. To ten rodzaj optymizmu, który zazwyczaj kończy się rozczarowaniem, ale przynajmniej w radiu brzmi całkiem znośnie. Skoro już o rozczarowaniach mowa, warto przypomnieć, że w 1998 roku świat ujrzał pierwszego w pełni funkcjonalnego domowego robota, który miał nam wszystkim sprzątać mieszkania, a skończył jako drogi kurzacz w kącie salonu. Podobnie jak w życiu, oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością, więc lepiej po prostu przestać szukać sensu i dać się ponieść innemu stylowi, bo Trey Songz w utworze Nana w Radiu X-Vibe przynajmniej nie obiecuje niczego, czego nie dałoby się zrealizować w 3 minuty. Więc słuchaj dalej, Trey Songz i Nana w Radiu X-Vibe. Put your hands in the air, trigger. Put your hands.

Kurczę, Mirosława z Inowrocławia z tej strony. Sprzątam właśnie kartony po ostatniej trasie i naszła mnie taka myśl. Puść może, no, kołysanka dla nieznajomej zespołu Perfect, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie kłamią, że życie to

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Faj.
1: Man, what in the world is happening down here?

Lola Young właśnie zostawiła po sobie ten bałagan w głośnikach i szczerze mówiąc, trochę mnie to zmęczyło. Jak oglądanie powtórek teleturniejów z 1995 roku, kiedy to ludzie wygrywali tostery za rozwiązanie równania z jedną niewiadomą. Skoro już jesteśmy przy dziwnych układach, to w 2000 roku niejaki Marvin Heemeyer uznał, że koparka to najlepsze narzędzie do rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich, co jest o wiele bardziej eleganckie niż ten cały dzisiejszy cyfrowy chaos. Więc czas na odrobinę klasycznego parkietowego sznytu. Teraz Billy Ray Martin i Your Loving Arms w X-Vibe.

To był Memories Davida Getty i Kida Sudiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kid Cudi, zanim stał się gwiazdą, pracował w sklepie z odzieżą i niemal wyleciał z pracy za kradzież? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Kanye West i T-Pain. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Shakira i ten ich senny klasyk to dowód na to, że w 1993 roku polski rock brzmiał dokładnie tak, jak wyglądały ówczesne teledyski, czyli dość dramatycznie. Ciekawostka dla tych, którzy przesiedzieli tamtą dekadę w garażu, jest taka, że w 1987 roku w Japonii wprowadzono pierwsze komercyjne płyty w formacie mini-disc, co miało zmienić świat, a skończyło w szufladach obok kaset z nagraniami z radia. Skoro już wpadłeś w ten melancholijny nastrój, nie ma sensu go przerywać, bo Gavin DeGraw całkiem nieźle radzi sobie z wyciąganiem z człowieka resztek emocji, więc po prostu posłuchaj Not Over You w radiu X-Vibe.

płacisz ZUS, płacisz za paliwo, płacisz paragony grozy. Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

No, Zygmunt całowania tutaj. Siedzę w garażu i wspominam stare dobre czasy. Puszczaj w końcu Ache Breaky Heart od Billy Ray Cyrus, bo w tym całym Radiu X-Vibe przynajmniej nie udają, że świat ma sens.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Niki Minaj właśnie zaserwowała nam dawkę energii, po której każdy rozsądny człowiek powinien zacząć szukać stabilizacji życiowej. Ale spokojnie, bo w 1981 roku świat też nie był specjalnie normalny, skoro to właśnie wtedy w Japonii do sprzedaży trafił pierwszy kompaktowy odtwarzacz płyt, co dla wielu oznaczało koniec ery szumiących kaset, choć pewnie nikt nie przewidział, że po latach znowu będziemy szukać tego samego analogowego klimatu. Więc żeby nie zwariować od nadmiaru nowoczesności, czas na solidną dawkę gitar, bo teraz The Who i Another Tricky Day w X-Vibe.

To był Alejandro od Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pisała teksty dla innych gwiazd, zanim sama stała się ikoną? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na ABBA. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wpełzam w twoje głośniki, żeby zamącić ci w głowie. Bo przecież sen to tylko strata czasu, kiedy świat serwuje takie absurdy, jak historia z 1982 roku, kiedy to firma Atari zaryła dno, zakopując tony niesprzedanych kartridży z grą E.T. na pustyni w Nowym Meksyku, żeby tylko ukryć wstyd przed światem. A teraz, po latach, te śmieci sprzedają się na aukcjach jako artefakty cywilizacji, która miała się zapaść pod ciężarem własnej pychy i plastiku. To jest ten rodzaj obłędu, który przypomina mi, że wszystko, co produkujemy, to tylko przyszłe znaleziska archeologiczne dla kogoś, kto nie będzie miał pojęcia, o co w tym chodziło. A teraz niech ten beat w X-Vibe po prostu utonie w szumie, bo oto Dalexo, Elinuch i Masafi oraz ich Waves –

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Słuchaj, tu Władysława z Jaworzna. Totalnie tonę w notatkach przez te sesyjne finały, więc muszę wrzucić na luz i puścić Birds of a Feather od Billie Eilish w Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

Znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju stają się nieco zbyt długie, a kawa smakuje jak popiół zeszłej nocy w X-Wibe. W 1986 roku pewien amerykański dzieciak wpadł na pomysł, żeby wmontować w swój komputer Commodore 64 syntezator mowy, który brzmiał, jakby robot przechodził właśnie egzorcyzmy w czasie audycji. To nie był żaden nowoczesny bit, tylko czysty cyfrowy obłęd, który sprawiał, że rodzice wzywali egzorcystę, albo przynajmniej serwisanta, bo maszyna wyła w środku nocy jak opętana. Świat oszalał na punkcie tych pisków, a dziś słuchamy czegoś znacznie bardziej ziemskiego, co w ogóle nie straszy, za to idealnie pasuje do tego nocnego klimatu. Więc teraz Lady Punk i dobra konstelacja w

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze. And it goes a little something like this.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: latach 90. pewien gość nakręcił film o lalce mordercy i tak bardzo przejął się marketingiem, że wysyłał przebrane dzieciaki w miejsca publiczne, żeby straszyły ludzi, co kończyło się regularnymi wizytami policji, bo nikt nie lubi, gdy plastikowy koleżka próbuje cię dźgnąć. Więc w Nightmare płyniemy w tym absurdzie. Teraz Rihanna i Diamonds w X-Vibe.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu utknąłeś w tym samym miejscu, choć nie masz pojęcia, ile razy już to przeżywałeś, więc może czas na przypomnienie o pewnym filmie z 1984 roku, gdzie tytułowy bohater wcale nie był taki miły, jak sugerowała to urocza nazwa, bo w rzeczywistości gremliny to urocze stworki, które po nakarmieniu po północy zmieniają się w totalny koszmar, a sam pomysł na nie wziął się z prawdziwych problemów pilotów z II wojny światowej, zrzucających winę za awarię maszyn na mityczne stworzenia. Więc jeśli myślisz, że twoje problemy z elektroniką to przypadek, to w X-Vibe mamy dla ciebie gorszą wiadomość, bo świat jest pełen absurdów, które po prostu trzeba przetrwać. Dokładnie tak jak tę noc przy dobrym bicie. Więc niech Bruno Mars otworzy ci drzwi do nieba, których i tak nie dasz rady zamknąć, bo w X-Vibe Bruno Mars i jego Locked Out of Heaven wjeżdżają na

czwartek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

roku 2006 świat ogarnął obłęd związany z lalką Furby, bo Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w Stanach zakazała ich wstępu do biur w obawie przed nagrywaniem tajnych rozmów. Te włochate stwory niby tylko bełkotały, ale kto wie, co tam się działo w ich plastikowych łabach. W X-Vibe leci teraz Kaluma, Blakes oraz 5V3 w TikTok. Niech ten rytm zagłuszy podsłuchy.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu włóczysz się po tej nocnej pustyni, więc pewnie szukasz towarzystwa, które nie zadaje zbędnych pytań. Pamiętasz rok 1989, kiedy świat oszalał na punkcie filmu o pewnym lalkarzu z morderczymi zapędami? Ludzie w kinach autentycznie bali się plastikowych zabawek, a technicy od efektów specjalnych musieli ukrywać mechanizmy, żeby nikt nie zauważył, że lalka ma więcej wspólnego z kalkulatorem niż z duchem. Totalny obłęd, bo w rzeczywistości to sprzęgła częściej nas wykańczają niż jakieś bajkowe monstra. W czasie tej nudnej nocy w X-Vibe serwuje ci ten beat, przy którym nawet plastik ożywa, więc niech cię poniesie. Teraz kombi i nasze rendezvous płyną przez falę radia X-Vibe.